Owura fa me masie. Fa me dwuma sie wo. Fa ma wari sie. Fa me kwa sie. Babo se abandon din ni wudi ni. Na wo mo gantu a wo chiwa. Na wudi wo sie. Oh Jesus.